0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku, czy zakupowy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Będzie? Będzie mazanie po murach, ale spokojnie. Nie będą to bohomazy, a pełnoprawne prace zawodowych artystów. Gustaw Nowak, zapraszam, powiedzmy sobie, o drugiej edycji imprezy Łopot, czyli festiwalu malowania murali w mieście. W jego ramach, tak, zgadliście, w mieście zostaną namalowane murale, które na stałe ozdobią nasz toruński krajobraz. O wizję Łopotu, cel tych nomen omen górnolotnych działań i o toruński szlak aniołowo muralowy zapytałem organizatorów i przyjaciół całego tego zamieszania. A zacznie wiceprezydent Adam Szponka, bo miasto jest mecenasem głównym festiwalu.
1: Inicjatywa jest fajna, bo jest oddolna. To nie jest jakaś wizja miasta, żeby teraz namalować sobie kilka aniołów na kilku murach. Inicjatywa wynika z naszego spotkania z Andrzejem oraz z Piotrem, którzy przyszli do nas taką inicjatywą, aby ubarwić toruńskie dzielnice, aby nadać im trochę kolorytu, nadać im pewne znaki szczególne, jakimi są anioły. Jednakże nie mają być to po prostu anioły, mają być to pewne wizje artystyczne samych dzielnic, charakteru dzielnic, tego, co w nich drzemie, tego, co warto pokazać, zaprezentowane poprzez murale z aniołami. Oprócz tego, że pojawiają nam się piękne murale, bo są wykonywane przez artystów, to każdy anioł skrywa jakąś tajemnicę, jakiś przekaz wynikający z charakteru danej dzielnicy. Prawdopodobnie mieszkańcy, patrząc na te murale, odnajdują właśnie coś typowego dla tej dzielnicy. Turyści mogą szukać, mają coś do znalezienia, coś do porównania, ale też mają pewne dzieło artystyczne, które nadaje barwy i przyciąga wzrok. 5 murali w zeszłym roku, 5 murali w tym roku. W przyszłym planujemy domalować pozostałe 3 w poszczególnych dzielnicach, ale przede wszystkim chcielibyśmy to skatalogować i zrobić szlak toruńskich murali anielskich, tak aby te osoby, które szukają czegoś unikatowego w Toruniu, którzy nie tylko chcą obcować z gotykiem, z toruńską starówką, chcemy im zaproponować przejście po toruńskich dzielnicach i odkrycie Torunia właśnie poprzez ten szlak toruńskich aniołów.
2: Ubiegłoroczna edycja jakby dała nam wiele do myślenia, że nasza praca w dzielnicach ma sens i że te 5 dzielnic, które robiliśmy w ubiegłym roku, gdzie artyści też pięknie komponowali swoje ściany w architekturze miasta, my też dostrzegaliśmy takie zainteresowanie mieszkańców samym tym procesem, tym, że właśnie przychodzili, ciekawili się, co tu powstaje i przede wszystkim głosy były jednoznacznie pozytywne, co też dało nam takiego dosyć dużego kopa do tego, żeby tworzyć kolejne w dzielnicach, bo projekt zakłada stworzenie murali we wszystkich dzielnicach Torunia. Mamy nadzieję w przyszłym roku skończyć ten proces i zrobić taki jeden duży szlak anielskich murali i takiego właśnie przejścia po tych dzielnicach z takim naszym symbolem Torunia, jakim jest właśnie anioł.
3: A jak murale wkomponowują się w Toruń? Czy ładnie tu wyglądają? Czy sprzyjają miastu?
2: Myślę, że tak. To też jest zawsze taki proces, że my wspólnie, przed każdą edycją, wspólnie z Andrzejem szukaliśmy tych ścian. Też nie byliśmy głusi na różne głosy, gdzie ewentualnie mogłyby te ściany powstać, w jakim miejscu, na jakiej konkretnie ścianie. Też staraliśmy się, żeby to zawsze były miejsca nieoczywiste. Żeby to nie było tak, że to się rzuca w oczy. To ma być dostępne, w pełni jakby widoczne dla mieszkańców, ale też nie ma być to takie sztampowe, tylko właśnie ma dawać do myślenia i generalnie też powodować taki ruch, że my możemy też te ściany sobie zwiedzać i w przyszłości trochę czasu na to poświęcić.
3: A jeszcze o taką festiwalową kuchnię się ciebie spytam. Z jakimi reakcjami spotykacie się ze strony właścicieli tych kamienic, budynków, ścian po prostu? Czy oni przychylni są, żeby oddać ją właśnie tę ścianę artystom?
2: To różnie. Generalnie zawsze jest bardzo pozytywnie. Nie spotkaliśmy się chyba z jakąś taką konkretną odmową. Dużo też robi dla nas miasto, Urząd Miasta. Jakby zawsze jak mówimy, że to nie jest projekt tylko i wyłącznie mojej fundacji, ale też mamy duże wsparcie miasta, urzędu, to ten proces jest dużo, dużo łatwiejszy po prostu, nie? Jakby wszyscy na to patrzą tak, że też wspólne nasze i ten proces powstaje na ich oczach, dla nich, wspólnie z nami.
4: Andrzej, po prostu.
3: Co myślisz o tego typu inicjatywie w Toruniu? Czy ona była potrzebna?
4: Tak, uważam, że to jest wartościowa inicjatywa. Nie robiłbym rzeczy, których nie widziałbym sensu, a uważam, że jest to wielki sens i że miasto zasługuje na naprawdę wysokie, wartościowe rzeczy, ponieważ mamy sporo murali w Toruniu. Nie zawsze są to rzeczy jakby dobrej jakości, nie zawsze są to jakby jak jakieś wysmakowane, to jest

0: artystyczne dzieła i nie muszą być, bo nie wszystko takie musi być, a tutaj jakby chcemy postawić na wysoki poziom i stworzyć jakiś taki nowy szlak turystyczny po całym mieście. Motyw przewodni jest taki sam, czyli jakby nawiązując do nazwy Łopot, czy Anielskie Murale w Zielnicach, sama nazwa mówi przez się, ale interpretacja jest troszeczkę mniej dosłowna niż jakby to, jak miasto ostatnie lata eksploatuje ten symbol. Uważam, że to jest jakby świetny pomysł, żeby poza Kopernikiem i Piernikiem i gdzieś tam Ryzykiem po prostu, żebyśmy mieli jakiś nowy symbol i jest on bardzo pojemny i jakby wydaje mi się, że jest miejsce na właśnie figurki aniołów, które miasto przypycha i tego rodzaju murale i może mniej dosłowne interpretacje. A jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę, czyli pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawy.
1: Malowanie takiego muralu i jak długo trwa?
0: Tyle, ile maluje artysta, który go wykonuje. Już rozwijam. Każdy jest troszeczkę inny z tych artystów, bo to są jakby doświadczeni ludzie z jakimś takim swoim wyrobionym warsztatem. Proces jest absolutnie różny, ponieważ Lump na przykład, on dopracowuje swoje techniki, jakieś transferowanie zdjęć na ścianę różnymi metodami, a na przykład Tank Petrol jest znany w technice szablonu i gdzieś tam 70% pracy on wykonuje w pracowni w domu, żeby wyciąć na wymiar ten szablon. Tutaj nie ma miejsca na jakąś ekspresję taką, improwizację, więc on to wszystko przygotowuje w domu i na ścianie to wszystko odbija, więc jakby raczej to nie są jakby ogromne ściany, to nie są jakby wielopiętrowe przestrzenie, raczej takie mniejsze, więc tak średnio zakładamy tam do około 3 dni, 4.
1: Pytam, no bo chciałem się dowiedzieć, czy wam artystom, artystkom nie przeszkadza to, że ludzie będą patrzeć, podpytywać, zagadywać was?
0: Nie, to jest jakby wpisane w pracę na ulicy, ale ja też specjalnie przygotowałem jakby potykacze z QR-kodami, które odnoszą do naszej strony i te wszystkie informacje, które chciałoby się od artysty wyciągnąć, to one tam będą w tym linku, żeby był kontekst i no na pewno jest to dosyć zjawiskowe, kiedy ten artysta ląduje jeszcze z muzykami i to muzykami toruńskiej orkiestry i jakby no i reakcje są bardzo ciekawe. Jeszcze pamiętam, jak na Meksyku w tamtym roku na stawkach malował Tito z Różą, to jak Agnieszka zaczęła grać na saksofonie, to ludzie z dachów zaczęli schodzić i żeby zobaczyć, co się dzieje.
1: A tak chodząc po Toruniu, widzisz jeszcze spoty na kolejne murale, czy miejsce się już nam kończy?
0: Nie, to jest jakby żywa sztuka i no ulica jest pojemna bardzo, ponieważ jedne rzeczy znikają, inne się pojawiają. Eksploatowane w mieście są konkretne dzielnice zazwyczaj i ostatnie lata, no zawsze to jest Starówka i ostatnio też jest to Bydgoskie, ale mamy tych dzielnic sporo i historii i warto to pokazywać i to są jakby, że tak powiem, gołe dzielnice, które nie mają za dużo realizacji. Ja też nie jestem fanem malowania dużo i wszędzie, jakby jako artysta tworzący od 20 lat. Momentami staję się przeciwnikiem muralu i chciałbym, żeby te rzeczy były, żeby ich było mniej, ale byłyby lepszej jakości.
2: Ja nazywam się Mirek Górzyński.
1: Od jak dawna jesteś związany z muralami?
2: Od dzisiaj. Na co dzień zajmuję się od 20 lat projektowaniem. Pracuję w branży takiej komercyjno-artystycznej, ale generalnie jest to projektowanie graficzne. Od 2 lat maluję na mniejszych formach, na deskach. No i Andrzej, że się znamy z Andrzejem, to Andrzej wyciągnął mnie na ścianę i powiedział: chodź, namalujesz coś. No i ja powiedziałem: dobra, spoko.
1: No i jak ci z tym jest?
2: Trochę się stresuję, ale myślę, że to będzie fajna zabawa.
1: Jaką ścianę dostałeś?
2: Na Chełmińskim Przedmieściu, na targowisku. To jest 6-7 metra na 3.
1: I to jest jakakolwiek ściana, czy jednak musisz się zaadaptować trochę do tej przestrzeni, odkryć trochę ten rejon?
2: Myślisz o takim odgrzebywaniu archeologicznym? Nie, to jest taka ściana dość brutalna, zniszczona. Nie, jest to ciekawa ściana. No tak, jakże prosta, fajna, także Andrzej był dla mnie łaskawy. Nie pytał mnie, czy mam lęk wysokości, czy wejdę gdzieś wysoko, ale potem właśnie jednak zreflektował i stwierdził, że jednak nie, jednak robimy na ziemi, na płasko.
1: To spora przygoda, ale też początek czegoś dłuższego myślisz? Myślisz, że złapiesz tę zajawkę?
2: Nigdy nie mów nigdy, więc nie wiem.
3: Ania Lamers, przewodniczka miejska.
1: No właśnie, jako przewodniczkę zapytam, bo często są takie oprowadzania po Toruniu szlakiem czegoś. No i czy już można organizować wycieczkę po Toruniu szlakiem murali, czy jeszcze mamy ich za mało?
3: Nie, absolutnie można, tylko że ze szlakiem murali jest ten problem, że to raczej rowerowy właśnie, dlatego że one są rozproszone. Ale na przykład są takie zagłębia, jak Bydgoskie Przedmieście, szczególnie, właściwie przepraszam, Bielany, gdzie na wieżowcach, blokach jest bardzo dużo murali w jednym miejscu i czyli można to wszystko obejść jakby na raz, czy skarpa właśnie, która ma naprawdę bardzo dużo. Natomiast na pewno można spokojnie już zupełnie organizować, ale polecam właśnie rajdy.
1: A czy z muralami nie jest trochę jak z tatuażami, że ktoś sobie napaćka 150 różnych i później trzeba odnajdywać w tym jakikolwiek sens, jakąkolwiek logikę, czy można trochę przesadzić z muralami?
3: W moim przekonaniu nie, jestem fanatyczką street artu i uważam, kocham Berlin, który jest cały zapaćkany, ale uważam, że to trochę tak jak z tymi tatuażami. Zależy, ile masz czasu, możesz tylko zerknąć i zobaczyć, że ktoś ma rękaw i po prostu ma całą rękę zadziabaną, tak? A możesz też stać i godzinę się przyglądać temu wszystkiemu i na przykład zwracać uwagę na takie rzeczy, jak na przykład disowanie, czyli jest mural, a na tym muralu jest jeszcze drugi mural, który ktoś komuś odpowiada na jakieś pytania jego. Albo na przykład mu jakoś tam dopowiada, zamalowuje jeden drugiemu, ale w kontekście. Więc to trochę tak jak właśnie ze sztuką nowoczesną, prawda, jaką jest, można to oglądać godzinami i szukać interpretacji, więc dla każdego coś dobrego.
1: No i tutaj mówimy o nowych muralach, ale też fajnie się później z perspektywy czasu patrzy na te murale, które się już zestarzały trochę, gdzie ten tynk trochę odpada.
3: Tak. To jest sztuka żywa. Trzeba przyznać, że dobre to jest, jeżeli to są takie, wiecie, jakieś tam wyraźnie wiadomo, o co chodzi w tym muralu. Jeżeli to jest faktycznie sztuka taka nowoczesna, a sztuka muralowa nowoczesna to są po prostu często takie podpisy tylko, że charakterystyczne, w charakterystyczny sposób, to one nie zawsze są rozumiane, tak? Ale jakby ja też uważam, że jakby powinno być absolutnym zakazem, też takim moralnym, wewnętrznym artystów, żeby nie malować po ścianach, które nie do tego się nie nadają. A świeżo wyremontowana kamienica albo świeżo niewyremontowana kamienica, w ogóle kamienica, która jest zabytkowa, nie bardzo się do tego nadaje, prawda? Więc tutaj raczej myślę, że mamy wszyscy taki sam odbiór, tak? Jeżeli niszczymy tymi malunkami, no to mamy zły odbiór, a jeżeli one stają się częścią krajobrazu, to mają dobry odbiór. Ale też widzę, że mieszkańcy się identyfikują. Będąc ostatnio na grillu, właśnie chłopak mi opowiadał, że mamy mural na Rubinkowie, na Skarpie, przepraszam, i tam jest taki anioł piękny. Ja mówię, no wiem. I to było takie super, naprawdę, mieszkaniec tamtejszy.
4: Mariusz Figiel, znany jako Mariusz Figla, kierownik Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej.
1: Toruńska Orkiestra Improwizowana również angażuje się w ten festiwal, ale macie coś wspólnego z muralami?
4: My generalnie mamy dużo wspólnego z takim wielowymiarowym podejściem do sztuki jako takiej, do muzyki właśnie łączonej też z performancem, ze sztukami wizualnymi, więc podobnie jak w zeszłym roku, dla nas to będzie ważne i inspirujące działanie. Duety muzyków Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej będą akompaniować do powstających poszczególnych prac, a potem podczas finałowego koncertu na kanwie tych mikrokompozycji zagramy finałowy koncert. W improwizacji nie ma nic pewnego, oczywiście, ale przede wszystkim staramy się czule podchodzić i do przestrzeni, i do też tej właśnie warstwy wizualnej, traktując to niejako jako pewien rodzaj partytury. No staramy się, żeby to się, że tak powiem, kolokwialnie kleiło ze sobą.
5: Murale w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot będą powstawać do 10 lipca. A jeśli przegapiliście gdzie, to już wam mówię. Dzieła powstaną odpowiednio. Na Chełmińskim Przedmieściu przy szosie Chełmińskiej 31-35, gdzie na murze zadebiutuje Mirek Górzyński. Ścianę na Bielawach przy szosie Lubickiej 153 udekoruje Raspazjan, następnie pora na Starówkę, gdzie Tank Petrol zmieni oblicze budynku przy ulicy Piekary 37-39. Oluczka weźmie się za mural na Rudaku, dokładnie przy Okulnej 169, a na Rubinkowie, które ma już całkiem sporo murali, kolejne dzieło, konkretnie przy ulicy Łyskowskiego 29-35, dołoży lump. Jesteście ciekawi efektów? No to możecie wszystkie prace zobaczyć za jednym razem, biorąc udział w rowerowym rajdzie szlakiem festiwalowych murali. Ten przejazd zwieńczy imprezę 10 lipca, a wyjazd o 17 z adresu Szosa Chełmińska 53. Organizatorem całego zamieszania jest Fundacja Art Connections.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: Czeka nas kolejny przewrót kopernikański, choć nie w astronomii. Tym razem rewolucja nastąpi w toruńskiej komunikacji publicznej. Eksperci z Wrocławia obserwowali, liczyli, analizowali, kreślili, zapisywali, różniczkowali, łączyli, dumali i po wielu miesiącach żmudnej umysłowej, ale i momentami fizycznej pracy wykoncypowali szereg propozycji mających na celu uzdrowienie obecnego systemu. Systemu, na który narzekają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, i to od lat. Zmiany będą spore, bo muszą takie być. A to zapewne znajdzie swoich miłośników, jak i przeciwników. Na szczęście wszystko zostanie przed wprowadzeniem w życie przedyskutowane z pasażerami, a o tym, czego możemy się spodziewać, powiem za moment.
9: Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej.
5: Tak, w przybliżaniu tego tematu pomoże mi prezydent Paweł Gulewski. Ja nazywam się Gustaw Nowak i zapraszam. Wcześniej jednak skupmy się na innym aspekcie komunikacji miejskiej w Toruniu, a mianowicie na zakupach i modernizacji taboru. Świat idzie do przodu, a unijne regulacje motywują nasz kraj i samorządy do stawiania na ekologię. MZK pamięta o niej przy każdej inwestycji, a tych jest realizowanych obecnie... no nie mało. Zapraszam na antenę wiceprezydenta Torunia, Rafała Pietrucienia.
10: Wartość inwestycji, jakie prowadzi spółka, to około 630 milionów złotych, z czego dofinansowanie też blisko 430 milionów. I w tych działaniach mamy oczywiście infrastrukturę tramwajową, naszą zajezdnię słynną.
5: Dziś nie będzie jednak ani o zajezdni, ani o remontach torowisk. Dziś przybliżę ogromną inwestycję w tabor autobusowy, a chodzi o zakup 40 elektryków wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Miasto rozwiązanie chwali, chociaż wiadomo, że ma ono swoich przeciwników. Samorządy są jednak ustawowo zobowiązane do kupowania pojazdów zeroemisyjnych. Są więc pewne progi związane z wymianą taboru na tak zwany ekologiczny i o nich też za chwilę pomówimy. Na wstępie przybliżmy jednak cały ten przetarg na zakup 40 autobusów elektrycznych, a kontynuuje prezydent Pietrucień.
10: Korzystaliśmy z takich dwóch źródeł: Krajowego Programu Odbudowy i Programu Regionalnego. Wartość tych zadań to ponad 140 milionów złotych, dofinansowanie ponad 100 milionów, z czego mogliśmy zakupić 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca i to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy, w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże.
5: Wskaźnik autobusów ekologicznych w toruńskim taborze przekroczył 30%, jednak unijne i ustawowe wymagania są jeszcze ostrzejsze. O co dopytałem prezesa MZK Zbigniewa Wyszogrodzkiego.
11: Spełniamy te ustawowe wymogi? Jesteśmy ponad progiem?
12: Ustawa wymaga, abyśmy co najmniej 30% od roku 2028 pojazdów w naszym taborze mieli jako pojazdy zeroemisyjne, więc jesteśmy bardzo blisko tego.
5: Mamy więc 30% autobusów ekologicznych, a w tę pulę zaliczają się zarówno pojazdy zeroemisyjne, czyli elektryki, jak i niskoemisyjne, czyli na przykład hybrydy. Ustawa wymaga, by od 2020 1938 roku tabor liczył ponad 30% autobusów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych, a tych mamy 25%. W planach są zatem kolejne zakupy, tak by osiągnąć wymagany próg. I tu ponownie zapraszam wiceprezydenta Rafała Pietrucienia.
10: Przed nami, mam nadzieję, dalsze inwestycje w tym zakresie, bo nie odpuszczamy w tej ekologizacji taboru. Złożyliśmy w kwietniu kolejny wniosek na dofinansowanie 11 autobusów kolejnych elektrycznych oraz nie rezygnujemy, aby troszeczkę dywersyfikować ten tabor z zakupu autobusów hybrydowych. Zamierzamy w najbliższych latach 2007-2008 zakupić dodatkowo jeszcze, i to ze środków własnych gminy miasta Toruń, bo tutaj nie ma dofinansowania, bo to są autobusy niskoemisyjne, 8 autobusów kolejnych hybrydowych, co oznacza, że w tych najbliższych 2 latach będziemy dążyć do tego wskaźnika 50% taboru niskoemisyjnego, w którym skład będzie wchodziła duża grupa, większość przede wszystkim autobusów zeroemisyjnych elektrycznych.
5: Można się w tych wszystkich progach nisko i zeroemisyjności pogubić? Dopytajmy zatem, jak Toruń wypada na krajowej mapie, jak to pan prezydent ładnie powiedział, ekologizacji taboru autobusowego, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
12: Wyglądam bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili już 25%, ponad 25%, blisko 30% naszego taboru stanowią autobusy elektryczne, a jeśli do tego dołożymy autobusy niskoemisyjne, czyli hybrydowe i gazowe, to jest to już blisko 50%. Są owszem miasta, ale najczęściej znacznie mniejsze od Torunia, w których ten procent jest większy, ale tam jest to łatwiejsze ze względu na skalę zakupów.
5: A jak ta rzeczona ekologizacja wygląda w praktyce, to możemy sobie omówić na przykładzie zrealizowanego już przetargu na zakup 40 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą. Poznajmy jego szczegóły.
12: Aby autobus elektryczny mógł się poruszać, trzeba mu wprowadzić do jego baterii energię elektryczną, co jest oczywiste, ale nie jest oczywiste, jak to zrobić. Do tego są potrzebne specjalne urządzenia i mamy 2 podstawowe rodzaje takich urządzeń. Ładowarki szybkie i ładowarki wolne. Szybkie to przykład jej stoi przed nami. Urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc. To jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut przy baterii, jaką mamy, a jest to technologia najbardziej odporna na częste ładowania i rozładowania, więc baterie litowo-tytanowe, jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przypadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować. W ramach kontraktu, który dzisiaj podsumowujemy, nabyliśmy w sumie 5 ładowarek szybkich i 36 punktów ładowania wolnego. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Będziemy dalej elektryfikowali naszą flotę i wprowadzali kolejne pojazdy, autobusy niskoemisyjne, czyli kolejne autobusy hybrydowe, dzięki czemu będziemy jeździli coraz czyściej, ciszej i wygodniej oraz bezpieczniej dla pasażerów i wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego.
5: Więcej o nowych autobusach elektrycznych powie jeszcze Mateusz Figaszewski z firmy Solaris Bus & Coach.
13: Pierwsze dostawy były realizowane kilka lat temu, to było pierwszych 10 pojazdów, dzisiaj kolejnych 40 autobusów, więc łącznie jest ich już 50 w Toruniu. Początki naszej współpracy sięgają 2010 roku, kiedy dostarczyliśmy pierwsze pojazdy do Torunia. Dzisiaj mamy przyjemność realizować to zamówienie i kolejne są w trakcie realizacji na dostawę autobusów hybrydowych i kolejnego autobusu elektrycznego. One też zakładają różnego rodzaju opcje, z których mam nadzieję zamawiający będzie mógł skorzystać dzięki własnym środkom, ale też dofinansowaniu zewnętrznemu, które tak skutecznie jako miasto i jako spółka pozyskuje. Możemy tego pogratulować, ponieważ jest to, no myślę, że Toruń jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych. Są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy mi się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zeroemisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
5: A gdzie pasażerowie spotkają nowe autobusy elektryczne? No niemal wszędzie, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
12: Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
5: Jeździć zatem można cicho, komfortowo i, jak to się mówi, ekologicznie, choć pod tym ostatnim określeniem powstaje najwięcej znaków zapytania. Nie będę jednak roztrząsać tej kwestii, bo skupiam się na sprawach toruńskich, a pora przejść do kolejnego tematu związanego z rozwojem komunikacji publicznej właśnie w naszym mieście. Jak już mówiłem, w tej sferze zapowiada się przewrót kopernikański, prawdziwa rewolucja, która na celu ma poprawę jakość oferowanych usług. Ma być szybciej, skuteczniej i bardziej komfortowo. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A zanim wszelkie zmiany wejdą w życie, to zostaną one jeszcze poddane konsultacjom społecznym. Te już wystartowały. Na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Toruniu znajdziemy 3 propozycje zmian, do których uwagi i propozycje możemy zgłaszać na różne sposoby, zarówno przez internet, jak i na specjalnie organizowanych spotkaniach. O szczegółach powiedział mi jednak prezydent Paweł Gulewski, który nie ukrywa, że nadchodzące zmiany będą duże.
9: No jesteśmy gotowi tak naprawdę z konsultowaniem, pokazaniem mieszkankom, mieszkańcom Torunia modelu, zupełnie nowego modelu transportu publicznego przez ostatnie kilkanaście miesięcy na zamówienie gminy miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej. Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia, osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu, komunikacji miejskiej, rzeczywiście przyglądały się. Szczególnie na jesieni były prowadzone badania, pomiary potoków, pomiary również rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych. No i mamy już pierwsze wnioski, pierwsze 3 warianty i jeden wariant, który będziemy chcieli wdrożyć w życie od nowego roku, od stycznia 2027, ale czekamy na opinię mieszkańców. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Rady Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego, MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie. Będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany. Szanowni Państwo, tego mieszkańcy oczekiwali. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. 3 te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej. To zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść. Ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy. Chcemy o tym mówić i komunikować. Zapraszamy wszystkich.
5: W ramach konsultacji zaplanowano 4 spotkania, a ich terminy znaleźć można na stronie internetowej konsultacje.toruń.pl. Uwagi i sugestie można nadsyłać też internetowo, a czas na to jest do 30 czerwca. Nie ukrywam, ja jestem trochę podekscytowany. Komunikacja miejska ze swoimi rozkładami pozostaje jedną z największych bolączek Torunia. Być może wprowadzenie linii ekspresowych, nowych połączeń bezpośrednich, czy zagęszczenie kursów w godzinach szczytu będzie zmianą, na którą wszyscy czekamy? Warto spojrzeć, warto się wypowiedzieć. Na efekty zaczekamy do 1 stycznia 2027 roku.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Już jutro. Mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. To w związku z remontem ulicy Okulnej. Pamiętajcie, aby zwracać uwagę na znaki i zachować szczególną ostrożność w tamtych okolicach. Dodam też, że zmienią się trasy kilku linii autobusowych.
1: Jak tam staliście? Na pewno poszło wam dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. No to działamy i podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Waldek Darłak, siema, hej!

Ej, Bonny Hearts w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No tak wyszło. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchajcie, jednym prostym działaniem możecie teraz zmienić wasz dzień na jeszcze lepszy. Co robić? No dzwońcie do Melo Radia i zgarnijcie nasze oryginalne skiety. Są do wzięcia 321-321-777. Taki merch czeka na was. Dzwońcie jak najszybciej. A ja dorzucę jeszcze 3 poranne szoty w Melo. No to kto chętny? 321-321-777. Czekam, dzwońcie szybko.

0: Moonlight w Melo Radio. Tak lubimy podkręcać tempo od samego rana. Cześć Damian, hej siema.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, u ciebie jakaś wizja wakacji, urlopu, to w ogóle coś jest na horyzoncie czy daleko?
1: A wiesz co, planowany sierpień dopiero, ale pogoda taka, że chętnie może było teraz próbować.
0: Sierpień dopiero, to za cały miesiąc. Dasz radę?
1: Wytrzymamy
0: po chwili zastanowienia. Słuchaj, dobra, to uważaj, bo teraz to jestem pewien, że dasz radę, bo przed nami...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, Damian, do ciebie. Uwaga, perfumy czy dezodorant?
1: Perfumy.
0: Drzewo iglaste czy liściaste?
1: Liściaste.
0: Teraz uważaj, bo będzie wakacyjnie. Wolisz chodzić cały dzień w klapkach czy w sandałach?
1: W klapkach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no to ja dorzucę w takim razie coś fajnego od samego rana dla ciebie. Mamy skiety. Przydadzą się na pewno. Wysłamy już do ciebie.
1: Oczywiście.
0: Trzymaj się. No, lipiec przed nami, będzie fajnie, a później to już najfajniej, bo twój sierpień i wakacje wjeżdżają dla ciebie. Hej, pa!

0: Piątek i Save w Melo Radio. Tak od rana we wtorek dzisiaj podkręcamy tempo. Korzystajcie z czerwca, bo tak jakoś się kończy. Chociaż poranek dopiero się zaczyna i rozkręca odpowiednio. Jest Marcin, będą newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, jak pogoda nadal płata figle nam wszystkim, prawie w całym kraju, a ostatnio głównie na północy, zachodzie i południu.
0: I szczegóły już za chwilę.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Crystal Matchy, Fast Car, Superstars. Tak na was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę w Melo. To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00. Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
13: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
14: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
13: Iga Dudziuk
14: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
15: Poranek w Toruniu gorący raczej nie będzie. Na chwilę obecną nasze termometry wskazują maksymalnie 20 stopni. Dopiero po południu spodziewajmy się wysokich temperatur, termometry wskażą nawet 30 stopni. Pojawi się również więcej słońca. Warto wziąć ze sobą nakrycie głowy, przydadzą nam się też okulary przeciwsłoneczne.

0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Najpierw żar, potem gwałtowne burze i opady deszczu. To była niespokojna noc na zachodzie Polski. W Wielkie Jezioro zamieniło się Gryfino w zachodniopomorskim. Woda zalała wiele ulic i posesji. Strażacy mają pełne ręce roboty także na Śląsku i w Lubuskiem. Mieszkańcy miast uciekają przed gorącem na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to najlepszy sposób na ochłodzenie się.
2: Żeby trochę się ochłodzić, bo jest taki upał.
3: W mieście siedzieć nie da się, bo kostka brukowa się ogrzewa, wszystko się ogrzewa.
1: Fala ekstremalnych upałów ma się utrzymać do jutra. Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nowy klub za oceanem. Został nowym napastnikiem Chicago Fire. Ma zarobić około 20 milionów dolarów za sezon. Kontrakt potrwa do końca grudnia 2028 roku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: A my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca mamy. Jak na razie świetnie rozgrywacie ten dzień od samego rana. I niech tak będzie dalej, my podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosówkę. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Idolizer, Light It Up w Melo Radio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w kinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około 4 miliardów przeliczając na polskie. Dla porównania, najbardziej dochodowym filmem wszechczasów cały czas pozostaje Avatar, który zarobił prawie 3 miliardy dolarów. Wyobrażacie sobie w ogóle taką górę kasy? Więc Michaelowi jeszcze trochę tutaj brakuje do pobicia tego globalnego lidera. No ale jak na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu, także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę. No i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gypsy Puzzle w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market zawsze po drodze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Sigala i Becky Hill, Wet Your Wild. Podkręcamy tempo. W Melo Radio od samego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: No, praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin Indyki Minasz w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Marlon Hofstadt i Soul Star, czyli I Like, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
7: O reklamie.
9: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Traffic.
10: Choć rozpoczęły się wakacje, luzu na toruńskich drogach nie ma. Powinniśmy uważać m.in. na moście imienia Józefa Piłsudskiego oraz na moście imienia Elżbiety Zawadzkiej. Tam o tej porze może być naprawdę gęsto. Sama pogoda nie przeszkadza kierowcom, choć po południu będzie gorąco.
11: Dziś w Toruniu znów spodziewajmy się wysokich temperatur. W drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy 30 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna w słońcu może być jeszcze wyższa, warto o tym pamiętać. Ciśnienie pozostaje w normie. Ogólnie synoptycy na razie nie zapowiadają większych rewolucji pogodowych w naszym regionie, ale to jeszcze może się zmienić.

0: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
1: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
2: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
1: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Stade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Melo, a teraz cześć, dzień dobry. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777. No gdzie wy jesteście?
0: Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czekamy. Stay.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Jak ktoś z was narzeka, że na urlop musi trochę poczekać, to słuchajcie, Radek to czeka dopiero. Siema Radek.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, bo ty masz wakacje i urlop. Kiedy?
2: W październiku.
0: Październik, czujecie to?
3: No to jeszcze troszkę, no.
0: Na końcówce czerwca on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie Gotowi na Wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z Kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
2: Radek.
0: Radek?
4: Łukasz.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
2: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie wkłada głowy w piach, słuchaj.
4: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy?
4: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest, ma, wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
4: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: Wow. Nieźle.
5: Wow, crazy.
4: Na grubo.
0: Ale, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
4: Tylko na przejazd założę koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra.
5: Dziękuję za tę informację.
0: Daria chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
1: Wszystko. Two ships in the night.

0: Niech tutaj światła nie gasi, bo to muzyczna petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Melo Radio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melo, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kuj. Nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co chodzi.
2: Ja myślałem, że się działo co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. Takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: momencie. Black Eyed, tańcz, tańcz, tańcz. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. I mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Another i Talk to You w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut 9:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jako. Uwielbiam super ceny.
13: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio. O reklamie.
0: Meloradio Toruń. Trafik.
14: Sytuacja w mieście ulega zmianie. Poranny szczyt pracowniczy powoli wygasa, jednak w kluczowych punktach Torunia wprowadzono nowe modyfikacje organizacji ruchu, na które kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę. Polecamy zachować czujność przede wszystkim w okolicach skrzyżowania ulic Olsztyńskiej oraz Ceramicznej. W Toruniu zrobiło się słonecznie, powoli wzrasta też temperatura. Teraz nasze termometry wskazują od 22 do 23 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Warto też dodać, że temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa niż ta z naszych termometrów, dlatego właśnie niekoniecznie kierujmy się wartościami, które wyznacza słupek rtęci. Ciśnienie cały czas jest w normie.
15: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
16: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i niewjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
17: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ścioły leśnej.
16: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
11: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
15: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w nolo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest 9:00, hej, hej.

rozkręcamy tempo w Melo Radio, a to Oliver Haldan będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie, Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Melo Radio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Sugar Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo właśnie tak we wtorek rano. No dobra, to nie wiem, z tymi studiami twoimi i szukaniem kierunków, to jak to będzie, Daria? Czy może podobnie jak u pewnej postaci, nie którą wiem. Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko. Można zrobić karierę? Można, a wy co? Wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę. Wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się tak i tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
2: I to tyle wystarczy?
1: No widzisz, nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba.
0: Nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także...
2: No właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdą.

0: Hello, Ki David Guetta, Run, Run, Runner w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę i fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu, co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot. Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety i Dev Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.
6: It's Friday then.

Don't Diablo Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Fate i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie
1: to
0: więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy.
0: Milky David Guetta. Baltek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę newsy i prognoza pogody.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.
6: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
7: W Toruniu po porannym szczycie uległ wyraźnemu rozproszeniu. Większość tras jest w pełni przejezdna. Jednak z powodu trwających prac modernizacyjnych w kilku punktach nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Bądźcie czujni i zwracajcie uwagę na znaki.

0: będzie dzień dla miłośników lata i klimatyzacji. Do Torunia napływa gorące powietrze z południa Europy i północy Afryki. Po południu termometry w naszym regionie pokażą ponad 35 stopni, a temperatura odczuwalna przekroczy 40. Tak wynika z obecnych prognoz synoptyków. Asfalt może nie popłynie, ale z pewnością zrobi się naprawdę gorąco. Bądźcie ostrożni.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
2: Kamil Bekier. Mniej korków i więcej bezpieczeństwa. Taki plan mają samorządowcy z Torunia i powiatu toruńskiego. Podczas wspólnego spotkania rozmawiali o rozwoju Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz o budowie metropolitalnego systemu transportu publicznego. Wszystko po to, by mieszkańcom żyło się po prostu wygodniej. Bezpieczniej będzie też między stacją Katarzynka a osiedlem Jar. Rozpoczyna się budowa nowego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, azylem, chodnikami i oświetleniem. Inwestycja ma zakończyć się do końca listopada. To nie koniec zmian. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami pięć ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprosto.
3: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę, pod Lukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
2: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca. Festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali.
4: Zbliża się 10, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żar dokucza rolnikom. Izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrajek.
5: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
4: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Po reklamie.

0: 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
7: W Toruniu wyszło słońce, zrobiło się też nieco cieplej. Termometry wskazują mniej więcej 24-25 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza, tak wynika z obecnych prognoz. Wieczorem w regionie pojawi się więcej chmur, niewykluczone są opady deszczu. Na pewno opady pojawią się w nocy. Warto o tym pamiętać.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Toruń był blisko zapisania się w historii polskiej meteorologii. W niedzielę termometry pokazały 40,3 stopnia Celsjusza, ale później jeszcze cieplej było w Słubicach. Dane są jeszcze weryfikowane. Tymczasem synoptycy zapowiadają, że także dziś temperatura może się zbliżyć do rekordowych wartości. Bezpieczeństwo jest kluczowe. Dlatego jak co roku przedstawiciele służb złożyli wakacyjny raport wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. W gotowości są zarówno woprowcy, jak i policja czy straż pożarna. Działania realizuje też Polski Czerwony Krzyż.
2: Będziemy szkolić. Pytanie z czego? Co zrobić w trakcie blackoutu? Jak przygotować plecak ewakuacyjny? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy.
1: Mówił dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński. W całym województwie zaplanowano 250 bezpłatnych, 8-godzinnych szkoleń. Zapisy trwają na stronie internetowej PCK. Kończymy sportowym akcentem. Cuk Anioły Toruń mają nowego zawodnika. To Bartosz Dzierżyński. 29-letni libero przez ostatnie 3 lata występował w Bydgoszczy. Goszcze.
3: Już prawie 11:00, newsy Meloradia. Maracin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty 3 stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą. Apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
4: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
3: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Nawet 30 stopni w drugiej połowie dnia wskażą termometry w Toruniu. Przygotujmy się zatem na kolejny gorący dzień w naszym mieście. Po południu ma jednak pojawić się więcej chmur. Niewykluczone, że w nocy będą też opady deszczu. Jeśli planujecie późne wyjście z domu, lepiej wziąć ze sobą parasol lub kurtkę z kapturem.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Toruń pozyskał nieruchomości warte około 15 milionów złotych. To dzięki bezgotówkowej wymianie z PGE Toruń. W zamian za udziały w spółce miasto otrzymało ponad 15 hektarów działek przy ulicach Kociepskiej i Murawskiej. Zmieniamy temat. Anielskie murale tworzą wyjątkowy szlak. To idea projektu Łopot, którego druga odsłona trwa w Toruniu. W lipcu miasto ozdobi 5 prac pięciorga artystów, które dołączą do 5 wykonanych w zeszłym roku, mówi współtwórca projektu Piotr Drozdowski.
2: Mamy nadzieję w przyszłym roku skończyć ten proces i zrobić taki jeden duży szlak anielskich murali i takiego właśnie przejścia po tych dzielnicach z takim naszym symbolem Torunia, jakim jest właśnie aniel.
1: Na szlak złoży się 13 murali we wszystkich częściach Torunia. W tym roku jedna z prac powstanie na przykład pod łukiem Cezara. Tymczasem w Konotopiu pod Toruniem powstaje największy w Europie pomnik Maryi. W poniedziałek rozpoczęto demontaż rusztowań, a prace są już na finiszu. Figura będzie miała ponad 55 metrów długości. Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych fiakrów. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
3: Pieniądz i pani to zarobimy, żeby tajno zdrowie było, my i nas, koni, ludzie kochani, najmniej no pieniądze to coś szkodne.
1: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: MT

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekran.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.
13: Zbliża się 13. News Melo Radia, Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, w takim miejscu w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
13: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
15: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: To już teraz, to już podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. Od czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
8: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: W domu piłka nożna, w pracy piłka nożna.
10: Jak tam sąsiedzie, jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno. Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witamy was w ten piękny wtorek, jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli, to jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieje.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy.
0: Freak Fight.
1: Siemanko.

0: To Rihanna S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder. A ten DJ wystąpi na Tomorrowland w Boom, w miejscowości
1: Boom, Boom, Boom, Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam nago przykuwać. Już tak. Nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame, no to mu przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow, wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no, oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo w tej fali upałów Kołobrzeg jako jedyny wytrzymał, nie?
0: Tam się można schłodzić.
1: Ale będzie też gorąco, będzie gorąco, ponieważ no mamy nowych headlinerów ogłoszonych, którzy pojawią się na Sunrise Festival. Jest to m.in. Nicole Mudaber.
0: Albo Anfisa Litago.
1: Albo Jay Bay.
0: Jest też Ian Asher.
1: I Dave Mezzo, oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek,
1: będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: I to jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie? Nie mogę się już doczekać.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Szera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Bo

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Obca.
1: Albo obca.
2: No tak.
1: Bryska.
2: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
2: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukiet tomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
2: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
2: No chyba tak. Nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to... trochę romantyczne.
2: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
2: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
2: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie właśnie, chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: O. Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko we wtorek w Biedronce super wyprzedaż. Artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: promocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.
5: Minuta do 15, czas na news Melo Radia.
6: Ula Harczarek on the mic.
7: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Barku Santander.
8: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
7: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
6: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
5: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
6: Naprawdę jedziemy na wakacje?
5: Nie, tak tylko na chwilę.
6: Okej.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie.

0: to blisko Wisły, to nie.
1: Obudź lato z Sunrise.
2: No jak, nie wiesz gdzie?
0: Przy Wiśle można zjeżdżać?
2: Nie można.
0: Ha!

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia. A nie, to ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
0: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli przed
1: nimi.
0: Tak jest,
1: tak jest. I teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo
0: nie można,
1: bo nie
0: tak
1: można
0: robić.
1: Przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
0: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
1: Tak, ale jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
0: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman. Jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
1: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
0: Jak coś, to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama Ten, Moonlight w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: G-Girls, Call the Police w Meloradiu. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no... Mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: tabletka i tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno, newsy. A tam news. Będzie a tam o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. Ale to się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy.
2: Another talk to you.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: Aldi. Kupujesz i gratisujesz! W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: O reklamie.
13: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
14: Kamil Bekier. Zapraszam. Kultowe polskie kino wraca na ekran w wyjątkowej odsłonie. Klątwa Doliny Węży Marka Piestraka zostanie pokazana z autorskim komentarzem Łony. Raper poprowadzi widzów przez film w swojej charakterystycznej, pełnej humoru narracji. Seans odbędzie się dziś o 18 w kinie Niebieski Kocyk w Toruniu. Lato to też czas wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez miasto. Wśród nich są zajęcia sportowe, półkolonie, wspólne odkrywanie miasta, a nawet muzyka pod gołym niebem. Z letnią ofertą wydarzeń można zapoznać się na specjalnej stronie iloftoruń.pl oraz na stronach poszczególnych instytucji. Toruń na chwilę stał się filmową stolicą Polski. Do 3 lipca w naszym mieście potrwa festiwal Bella Toffee Fest. W programie znalazło się ponad 100 filmów, spotkania z twórcami i pokazy plenerowe. Plan wydarzenia znajdziemy w sieci.
15: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradio.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
12: każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienia rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
15: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
17: No, tak.
16: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć, Krzysztof, co ty przecież sama tak masz, ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą, powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, gips, PZ, for money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

0: Cyril Mary Jo, Still Into You.
1: Czy coś ci dzwoni?
2: Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
3: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata, lodziki prosto z food trucka.
0: Czas na dźwięk?
2: Co myśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał, dzisiaj pozamiatał.
0: Pozamiatałeś, Michał,
2: poza
0: gratulacje. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
2: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja to... lubiłem te kanapki takie, wiesz,
0: ja
2: w wafelku.
0: Ja też. Idziemy na lody?
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Fast Cars, Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio i na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7 499 zł. Teraz za 6 999 zł. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me в Малорадио.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo ładnie, zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów. Czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival i to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: To nowość, jaka świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: Yay! I to wam zagramy punktualnie o 17:00.

litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
19: Media Markt.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane w Toruniu?
2: Kamil Bakier. Meksykańska kultura zagości w Toruniu. W sobotę o 16:00 Muzeum Etnograficzne zaprasza na spotkanie poświęcone tradycjom Majów Tzotzil. Gościem wydarzenia będzie Irma Perez Hernandez z Meksyku, która opowie o życiu oraz wierzeniach swojej społeczności. Wstęp jest biletowany. Co powiecie na muzyczne otwarcie lata na barkach w Toruniu? W sobotę od 18:00 na bulwarze filadelfijskim odbędzie się plenerowa impreza z darmowym wstępem. Za konsoletą pojawi się DJ Infinity, a towarzyszyć mu będą toruńscy DJ-e. W programie dominować będą rytmy drum and bass oraz house. Polecamy kolejny wieczór z muzyką elektroniczną w klubie Pers również w sobotę. Zagrają DJ-e Flo, Rainer i The Mute z kolektywu Breakfam. Początek imprezy o 20:00. Organizatorzy zapowiadają klimat inspirowany formułą Boiler Room.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
4: To jest piłkarz?
3: Wychodzę!
6: To jest piłkarz? Ronaldo?
4: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz!

0: Z Inner Worlds and Breathe w Meloradiu. Codziennie po 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, no był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki, wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp na radia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Ser Micha. My cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Don't want your love. Dear drops and innocent for once, paint white.

0: Momentu The Sun, úžel v Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No, no tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. We

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
2: Po reklamie.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest to takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
1: Siema. Mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
1: Nie. Nie. No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie. Fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
3: A już o 18 zagramy.
1: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
1: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie.
2: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
3: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
4: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
3: Informację zebrał Wojciech Hernes.
2: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
3: tak.

0: idę w melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek. Całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć. Również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy. A my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem, no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, nawet 500 złotych, bądźcie czujni.
0: Melo Radio, idę w melo.
1: A to Justin Bieber, Nicki Minaj.

Długa noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra?

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show! Szybka kasa od Meloradia. No właśnie! To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz, to będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina, nie to miałem na myśli. Ej, no mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradio z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
1: Tak, tak.
0: Siema, co tam robisz gwiazda, co u ciebie?
1: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
1: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
1: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
1: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
1: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
1: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia!
1: Super, bardzo dziękuję.
0: No,
1: bardzo
0: no to ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim razie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Szybka kasa od Meloradio. Anima i Bad Angel.

Lumix Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś, you're not us, narkotik. Bardzo wciągający numer, jeszcze w tej godzinie.

Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie. IDF Melo. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Somebody's Watching Me, Beach Freaks, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, a ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21. No jak dobrze obczajecie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi łupałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze. O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival. Ale najpierw trochę pogramy, oczywiście Bebe Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w melo.

Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podstrzelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne.

de pauza i Magnetic w Melo Radio. Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak podwójne zaproszenie. Pojedyncze. Znaczy nie. Jedno podwójne. To miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego. Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. I jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shiny Uzel. Bardzo fajna nuta. Uzel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawa była pilna.
0: Trzeba było tutaj zająć się tematem jednego podwójnego zaproszenia na Sunrise Festival na 31 lipca. Właśnie, w Kołobrzegu, tam się wtedy widzimy. No ja zadałem takie pytanko, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Poprosiłem o kreatywne pomysły. Kuba nas tutaj zaskoczył jednym.
3: Siema, ja muszę dużo swojego prowiantu zabierać, takiego w miarę lekkiego. Owoce albo jakieś tam batony proteinowe, bo niestety po kebabie to mnie tam gania po całym terenie, muszę szukać to i to ja szybko.
0: Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć, stary, no przykro mi, ale będziesz musiał szukać, bo bilety są twoje! Także śmigasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo jelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem, co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
9: Chciałam mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Mega dobrze mi się ta nutka kojarzy. Dużo wspomnień, no tak. Ale jest też po prostu świetna. Florida CI Wild Ones w Meloradiu, 17 minut do 20. I piosenka z rocznika 2011, czyli już trochę czasu minęło, a nadal brzmi naprawdę doskonale. Przy okazji Floridy jeszcze to przypomnę, bo może część z was o tym nie pamięta. No ale przecież ten gość był u nas niedawno w Polsce, w Warszawie dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 23 dzień maja. I wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florida i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo i muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Anatory Talk to You w Melo Radio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchacie Idę w Melo i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz cię przekonamy.
1: A już o 20 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, ach to ty. Lubię kiedy kupią, pytasz czy lecimy na kluby, jak ty.
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie. Idę w melo.
5: Siemanko, 20 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki włodarski, lubię cię jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Halo w Melo Radio, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, no to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że Gen Z mi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. To jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, czyli bo wiemy lepiej!

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: To też takie mundialowe trochę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jill Curry, Tom Grennan i Lionheart w Melo Radio. 19 minut do 21. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy trochę o złym bolu i o naszej melozynie, no i niestety, no padła. Co tu dużo mówić, niestety. Adam, weź to nam powiedz, co tam się w ogóle dzieje u was. Zróbmy takie małe podsumowanie może. O, siemano w ogóle.
1: Cześć słuchacze Melo Radia, z tej strony Adam z ekipy Easy Trip. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wniesioną pomoc do naszej zbiórki. Pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących dzieci z domu dziecka, więc jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, to jest idealny moment. Zbiórka nadal trwa i nadal będzie trwać. Link jest na naszym profilu Easy Trip Złombol na Instagramie. A teraz szybko. Jako fani motoryzacji cierpimy przez to, że nie udało nam się dojechać, aczkolwiek to jest Złombol i jego kwintesencja zdarzyła się na naszych oczach i w naszym samochodzie. Jest to samochód, który jest 89 roku, jest starszy ode mnie i to grubo, więc no wszystko mogło pójść nie tak i w tym przypadku poszło. To jest nauka, żeby nie przejmować się tym, co się dzieje, tylko po prostu dostosowywać się. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przyszłej edycji.
0: Też mam taką nadzieję, trzymam za to mocno kciuki. Panowie, dziękujemy za fajne emocje, a tę piękną melozynę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Meloradio. Clean Bandit, I don't wanna hurt you. Zobaczcie. Niby to takie proste, by to powiedzieć, ale jakie wymowne.

0: Lost Frequencies, Calum Scotty, Where Are You Now w Melo Radio. Lost Frequencies, gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jasne. No i Lost Frequencies to też facet, który pamiętam, jak grał tę nutkę w Polsce i to było całkiem przemiłe doświadczenie, piękne wyróżnienie, charakterystyczne. Nuta jest naprawdę świetna i chyba nawet wam powiem, jedna z moich ulubionych od Lost Frequenciesa. Genialne doświadczenie.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie to James Hype i Waterfalls Melo Radio. Na James Hype pojawi się m.in. na Sunrise Festival 31 lipca. Zaczynamy w Kołobrzegu. Potężne melo!

0: idę w Melo.
1: Idziemy razem tak naprawdę, bo nic bez was. Pamiętajcie, 21 na zegarach, Hadi z tej strony, siemanko! Fajnie, że jesteście, a w tej godzinie będę robił co w mojej mocy, żebyście mieli bardzo dużo pozytywnej energii, bo może akurat coś na spontanie się udało zorganizować i planujecie dobre melo. Co u was, gdzie jesteście, co robicie, głosówki, czekam na nie. WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl. Szczerze liczę na waszą pomoc, bo jestem głodny ploteczek.
0: Meloradio, idę w melo.
1: James Hype, Waterfalls. Z Jamesem Hype'em widzimy się na Sunrise Festival.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Słuchajcie, dzieje się, no miłość kwitnie, chce się powiedzieć, Dua Lipa i Callum Turner. No widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko ich wspólne zdjęcia podróży poślubnej. No i powiem tak, jest bardzo romantycznie, bardzo uroczo i nawet pojawiły się nagie zdjęcia w wannie. Niektórzy piszą, że to takie niebo na ziemi. No ja powiem tylko tyle, no słuchajcie, są zakochani, bawią się życiem, niech korzystają i jest naprawdę super. Ale no... Dobrze się bałem. Dobrze to wygląda. Nieważne. Dua Lipa Illusion w remiksie Rigarda. Gram to już teraz, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z Gordo i Renny Zonewaldem. Loco Loco. No bo Sunrise Festival, przypominam, już niedługo się zaczyna.

Ale się cieszę, że to gram wam teraz. Charles i Robin Schulz, Valoradio, Love Tonight. No i wrócę na moment jeszcze do pięknego rozdziału, jakim było odwiedzenie formacji Shaus na żywo, bo przyjechali do nas kawał drogi tak naprawdę do Warszawy i to było już, wiecie co, nie pamiętam dokładnej daty, ale to była jeszcze zima. No i poszliśmy z Mikołajem Kujawińskim, który akurat miał przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać z grupą. No i poruszyli wiele tematów dotyczących muzyki, między innymi fakt, że podoba im się mega w Polsce, ale też to, że planowali wystąpić z zespołem. No i właśnie, to co słyszeliście tutaj, no to wiadomo, to jest pięknie wyprodukowana nuta, jeszcze tu Robin Schulz pomiksował jest sztos, ale to, co oni robią na scenie, to jest coś nieprawdopodobnego. To pięknie brzmi, pięknie wygląda, a to, jaką chemię mają ze sobą, to jest coś po prostu nie do opisania. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, no to zróbcie to, bo myślę, że będziecie bawić się po prostu cudownie. Bledka, tańcz, to już teraz Melo.

Użeli, mówię tu The Sun, Velo Radio, 16 minut do 22, podkręcamy tempo i przypominam bardzo grzecznie o tym, że Użel oczywiście będzie na tegorocznym Sunrise Festival, a wy też tam będziecie, tylko wystarczy, że dobrze będziecie i uważnie słuchać Idę w Melo, no bo jutro po 18 myślę, że będzie też ku temu niezła szansa, by coś trochę zaszaleć i zgarnąć trochę fajnych w lot, także nie czekajcie i bądźcie po prostu ze mną jutro i tak just in case, jak Timmy Trumpet, słuchajcie Melo. I taka nuta też poleci teraz.

Alessa, One Republic in Your Eyes w Melo Radio. 7 minuty do 22. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co, tak naprawdę jutro się słyszymy, jutro też będziemy szaleć, więc przygotujcie się na to od razu, bo będzie naprawdę przepięknie. A skoro już mówimy o środzie, to do weekendu naprawdę blisko. Do usłyszenia, siemanko.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

emoția. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

zamieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

tu Meloradio.